0: Victoria na dalej, Victoria na dalej, zmienia.
1: Ma radio. Ja siebie FM.